modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

Wszystko dla rodziny, już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny, nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju. Przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raport o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba pomyśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach. O pomysłach podziału o kraju z Łukaszem Zaborowskim rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
9: To jak to powinno być twoim zdaniem i zdaniem Instytutu, ekspertów z Instytutu Sobieskiego wymyślone? Jak to powinno działać inaczej? Jaka jest twoja recepta na to, żeby było lepiej?
10: Oczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden optymalny wariant, tak, że jakiś układ będzie bezwzględnie najlepszy pod każdym względem. To jest zawsze pewien taki wybór. Natomiast ja bym wskazał pewne kierunki, w jakich należy iść. Powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była bardziej policentryczna. To znaczy, żeby te zjawiska rozwojowe, ludność, instytucje, przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko w kilku największych ośrodkach, jak jest w tej chwili, głównie w tych kilku największych ośrodkach, tak? Mówi się o takiej wielkiej piątce metropolitalnej, a w drugiej kolejności w miastach wojewódzkich, które są też niesprawiedliwie wyróżnione w stosunku do tych miast, które zostały tego statusu pozbawione, tylko żeby ten rozwój był bardziej policentryczny. To oczywiście nie znaczy, że tych biegunów wzrostu jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki i w ogóle nie wiadomo ile, prawda? Natomiast ja twierdzę, że może być ich więcej niż obecnie i że nie ma żadnych przeszkód, żeby takie miasta, powiedzmy drugorzędne, jak Kielce czy Radom, były bardziej konkurencyjne w stosunku do Krakowa i Warszawy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, też stawiam taką tezę, że nie ma żadnego powodu, żeby Radom musiał się gorzej rozwijać niż Kielce. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie wzmocnić te ośrodki drugorzędne poprzez również, jako jedno z narzędzi, zmianę podziału terytorialnego. Ja bym szedł w takim kierunku, żeby przede wszystkim dążyć do równowagi wielkościowej województw w taki sposób, że województwa tych największych ośrodków metropolitalnych, które obecnie są jednocześnie największe powierzchniowo i największe ludnościowo, to jest błąd, żeby one zostały ograniczone terytorialnie. Czyli Warszawa, czy Kraków, czy Poznań jedynie ze swoim jakimś tam dość wąsko określonym regionem w porównaniu, powiedzmy, kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe regiony, czyli takie regiony właśnie jak Kielce, Radom, Kalisz, Tarnów, tak, żeby one tworzyły odrębne województwa. Ale niekoniecznie odrębne województwa, że każde z tych miast pojedynczo jakieś małe swoje województwo, bo to wtedy byśmy szli w tym kierunku modelu takiego rozdrobnienia układu, tylko właśnie chodzi o to, żeby to były takie większe powierzchniowo, większe terytorialnie województwa policentryczne. Czyli na przykład Kielce i Radom, tak, w jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych, Bydgoszcz i Toruń, tak, albo Gorzów i Zielona Góra. To nie jest idealne rozwiązanie, bo oczywiście są niesnaski między tymi miastami, to jest normalne, zawsze tak jest, to jest polityka. Natomiast to jest i tak lepsze rozwiązanie niż województwa, gdzie jedno miasto jest wyróżnione, a reszta jest podległa, prawda? Więc takie policentryczne województwa, ten model dwubiegunowy, upowszechnienie modelu dwubiegunowego, również po to, żeby właśnie nie tworzyć takiego jednego wyróżnionego ośrodka władzy w obrębie danego województwa, tylko żeby narzucić pewną równowagę. Tak? W tej chwili Bydgoszcz z Toruniem kłócą się, ale nie można powiedzieć, że jedno miasto jest jakoś sztucznie wyróżnione i ma jakieś zasadniczo większe szanse rozwoju niż drugie. Więc to jest dobry model. I uważam, że właśnie takie dwa rodzaje województw, tak? Czyli województwa, nazwijmy to metropolitalne, tak? Ośrodek metropolitalny z jakoś ograniczonym zapleczem i większe powierzchniowo te województwa pomiędzy nimi. No i przede wszystkim przywrócenie statusu wojewódzkiego tym miastom, które zostały niesłusznie pominięte, tak? Bo Radom nie jest niczym gorszym niż Kielce, Tarów nie jest niczym gorszym niż Opole, czy Kalisz na przykład, czy Koszalin. To są miasta, które powinny ten status wojewódzki odzyskać, co by sprawiło, że miałyby no, przynajmniej podobne szanse rozwoju jak te inne miasta wojewódzkie, a tym samym przyczyniłoby się to do zwiększenia policentryczności rozwoju kraju.
9: Ale decyzja o podziale kraju to jest zawsze decyzja polityczna. Ja mam taką tezę, że bez względu na to, która partia rządzi, jak wygląda układ koalicyjny, to każdy się boi tego podziału administracyjnego, no bo jakby tego nie robić, zawsze będą jacyś niezadowoleni ludzie, a to może oznaczać odpływ elektoratu, który no, gdzieś tam jeszcze ich niezadowolenie może być jeszcze tutaj podgrzewane przez opozycję w stosunku do rządu. Czy zgodzisz się z tym, że to niesie takie ryzyko? Wiedzieliśmy, jakie były skutki ostatniego podziału administracyjnego, gdzie AWS i Unia Wolności, no tak naprawdę po tych 4 latach też myślę, że w związku z tym podziałem no, zniknęły ze sceny politycznej.
10: No właśnie, może znikły ze sceny politycznej właśnie dlatego, że ten podział ludziom się jednak nie spodobał, tak? Że dużą część regionów w Polsce, dużą część również dużych miast pozbawiliśmy podmiotowości. I w tych miastach, przynajmniej w tych największych miastach typu właśnie Radom, Tarnów, Bielsko-Biała, Częstochowa, cały czas jest poczucie krzywdy. I jest to słuszne poczucie krzywdy, bo nikt nie jest w stanie nam w Radomiu wmówić, że jesteśmy czymś gorszym niż Kielce, prawda? Więc jeżeli Kielce są wojewódzkie, to dlaczego my nie jesteśmy wojewódzcy Radom?
9: Mówiło się wtedy, i to też jeżeli na przykład czyta się prasę z tego okresu, że te szanse miały być jakoś później wyrównane, tylko że nikt nie mówił i w jaki sposób miało być to wyrównanie zrobione, no i nic się tak naprawdę nie zadziało.
10: To były kpiny. Mówiono, że status miasta na prawach powiatu to jest coś takiego zastępczego trochę dla województwa, że to jest kpina po prostu. W niektórych miastach tych właśnie dawnych wojewódzkich utworzono przynajmniej państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli takie uczelnie publiczne, które obecnie w niektórych z tych miast się całkiem nieźle rozwijają. Niestety w Radomiu takiej uczelni nie utworzono, chociaż była taka propozycja i to był straszny błąd, ale to już jest inny wątek zupełnie. Natomiast wracając do tego pytania jednak, tego pierwszego pytania, tak, czy tutaj opór polityczny, opór społeczny, czy to tak zwane otwieranie puszki Pandory, tak, czy to nie będzie zgubne? To jest jak z każdą reformą. Niestety, to jest straszne, że przez 30 lat tej już tak zwanej wolnej Polski mało która dziedzina wiedzy została w ogóle, dziedzina życia została zreformowana, tak? Jedną z tych reform, która się udała o tyle, że w ogóle została wprowadzona, była reforma samorządowa. Więc to jest w każdą reformą tak jest. Natomiast ja bym tutaj wskazał jeszcze na coś innego, mianowicie dlaczego klasa polityczna niechętnie podejmuje ten temat? Dlatego, że w województwach potworzyły się już układy polityczne, które są podporządkowane władzy marszałkowskiej i są w pewien sposób zabetonowane, tak, że pewnych tematów nie wolno podnosić, bo wtedy będzie się w złych stosunkach z marszałkiem i to się po prostu politycznie nie opłaca.
5: SK Radom.
8: Wpadają wprost pod koła, giną lub odnoszą poważne obrażenia w zderzeniu z samochodem. Mowa o dzikich zwierzętach powodujących kolizje i wypadki. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierowca auta? Czy jest wiedza pozwalająca uniknąć zderzenia i związanych z tym kłopotów? O tym Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
0: trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zarzewienia wśród, przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić.
1: Czy zwierzęta chętnie korzystają z przejść dla pieszych? Przepraszam. Czy zwierzęta chętnie korzystają z przejść specjalnie dla nich budowanych? Czy mamy takie w regionie radomskim i czy leśnikom udało się zaobserwować właśnie jakieś takie ruchy migracyjne różnych gatunków?
0: Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą. Nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska. Zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego. Muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą. Przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie.
1: Mamy takie przejścia w regionie radomskim? Jeśli tak, to gdzie?
0: Mamy, oczywiście mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście. Mamy też pod Szydłowcem są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego. I oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc.
1: Jaka jest Twoja opinia, jeśli chodzi o uregulowania prawne? Czy ktoś, kto jest świadkiem, widzi ranne zwierzę na drodze, musi pomóc, może pomóc, czy w ogóle to jest nieuregulowane? I jak Twoim zdaniem, jako leśnika, właśnie ta sytuacja prawna powinna wyglądać?
0: Czyli regulacje prawne są takie, że jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać. To też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.
1: Czy te przepisy są wystarczające? Twoim zdaniem jako leśnika, czy otrzymujecie informację, że no właśnie coś się stało, zwierzę leży, nikt o tym nie powiadomił przez dłuższy czas?
0: Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu.
1: Myślę, że warte podkreślenia jest także to, czy ten obowiązek dotyczy w przypadku dużych zwierząt, na przykład saren, na przykład jeleni, łosi czy dzików, czy także tej drobnej zwierzyny, jak na przykład lis, czy podobnej wielkości zwierzęta?
0: Tutaj jest mowa o zwierzętach ogólnie. Nie wyróżnia się na małe, na duże. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo tu przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. 30 osób zginęło, zaś 450 zostało rannych. Mazowiecka policja podsumowuje wstępnie mijające wakacje. Jak mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej drogówki, w tym roku w lipcu i sierpniu było mniej wypadków.
6: Tegoroczne wakacje tak naprawdę dobiegły końca. Możemy z perspektywy ruchu drogowego powiedzieć, że były te wakacje bezpieczniejsze od poprzednich wakacji i to zarówno dotyczy skali całego kraju, ale również naszego garnizonu mazowieckiego. Tych wypadków faktycznie było sporo mniej. Możemy tu mówić o poziomie nawet 13%, także to jest naprawdę super wskaźnik. Co mogło przyczynić się do takiego stanu rzeczy? Na pewno zmiany przepisów, które wchodziły z początkiem roku, ale liczymy też na to, że właśnie sama świadomość kierujących, którzy podchodzą jednak do tego bezpieczeństwa na drodze, do bezpieczeństwa siebie, swoich dzieci, innych użytkowników dróg, faktycznie bardziej restrykcyjnie. Także wakacje faktycznie były bezpieczne. Teraz liczymy na to, że ta droga do szkoły, czyli ten powrót dzieciaków z powrotem na drogi, też będzie bezpieczny. I tutaj, jeżeli mówimy o kierujących, no to z naszej strony taki apel do kierowców o to, że z powrotem muszą się przyzwyczaić do tego widoku dzieci faktycznie na drodze, że będzie tych dzieciaków więcej, zarówno i pieszych, ale też rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych, bo różnymi też formami i różnymi pojazdami dzieciaki do szkoły się dostają. Tutaj z naszej strony również apel do rodziców. Jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, warto z nimi przećwiczyć tą drogę do szkoły, czyli przejść czy przejechać tą trasę rowerem, jeżeli dziecko będzie poruszało się rowerem, sprawdzić, czy nie ma rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Jest, drodzy Państwo, dużo remontów, ta infrastruktura też ulega zmianie, więc warto jednak z tymi najmłodszymi dziećmi tą drogę przećwiczyć. Co do starszych dzieci, tutaj apel oczywiście o zachowanie ostrożności, o to, żeby zaznajamiały się również z tymi przepisami. Pamiętajmy o tym, że jeżeli poruszamy się tym rowerem czy hulajnogą, weszły te przepisy, gdzie ten kask do 16 roku życia jest obowiązkowy. Policjanci podczas już końcówki wakacji również dokonywali właśnie lustracji miejsc przy szkołach. Przede wszystkim dokonywali sprawdzeń infrastruktury, ale też oznakowania. No i w tym roku policjanci dokonali sprawdzeń w ponad 1130 szkół. Tak naprawdę było to więcej szkół niż w zeszłym roku i ujawnili 149 takich nieprawidłowości. Te nieprawidłowości dotyczyły głównie stanu znaków, ale też braku niektórych elementów. Tak jak tutaj mamy właśnie tabliczkę T27, czyli tak zwaną Agatkę. No i tutaj też dotyczyło to między innymi właśnie braku tej tabliczki. Jest to niezwykle istotny element, dlatego że to informuje, że to przejście dla pieszych właśnie jest często jednak uczęszczane przez dzieci. Także w tym roku lustracja wypadła naprawdę dobrze. W momencie, kiedy policjanci ujawniają takie nieprawidłowości, gdzie brakuje tego oznakowania, to oznakowanie jest przesłonięte, są jakieś nieprawidłowości, zgłaszają takie rzeczy oczywiście do zarządców dróg i zarządcy dróg w miarę swoich oczywiście możliwości te nieprawidłowości usuwają jak najszybciej. W tym momencie tak naprawdę to ponad 80% tych nieprawidłowości już zostało usuniętych do zeszłego tygodnia, więc starają się naprawdę tam, gdzie te formalności nie wymagają jakichś zawiłości, jak najszybciej te nieprawidłowości.
8: Więcej policjantów pojawi się też w okolicach szkół. Przez najbliższy miesiąc prowadzone będą działania Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na prędkość pojazdów, a także sposób przewożenia dzieci. O szczegółach ponownie Ewelina Stróżka.
6: Rozpoczynamy rok szkolny, czyli ta coroczna tak naprawdę gdzieś akcja Bezpieczna droga do szkoły. Polega na tym, drodzy Państwo, że policjanci tak naprawdę komórek ruchu drogowego w tym okresie, zwłaszcza początku września, będą zwracali większą i szczególną uwagę właśnie na te tereny przyszkolne. Na ten ruch, który tam się odbywa. Przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, na to, jak one same korzystają z tych dróg, ale również przede wszystkim na zachowania kierujących wobec dzieci. Takie działania wzmożone tak naprawdę będą trwały do końca września. Miejmy nadzieję, że kierujący bardzo szybko przyzwyczają się do widoku tych dzieci na drodze i również tych interwencji policjantów będzie jak najmniej, ale tu musimy się liczyć z tym, że faktycznie reakcje podejmowane przez policjantów naprawdę mogą być raczej dosyć ostre, dlatego że tutaj mówimy o bezpieczeństwie najmłodszych użytkowników dróg.
11: Komisarz Agnieszka Matysiak, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, siedzibą w Radomiu. Jeszcze bardzo chcieliśmy podkreślić, przypomnieć, że pomimo tego, że kończą się wakacje, kończy się ten nasz beztroski czas, gdzie ciągle bawiliśmy się, dzieci się bawiły, spędzały mile czas. Wchodzimy teraz w czas obowiązku, kończy się to, ta beztroska. Nie powinniśmy zapomnieć o bezpieczeństwie. Rutyna często nas gubi. Profilaktyka bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego podczas spotkań z młodzieżą, z dziećmi w okresie wakacyjnym, jak też przed tym okresem mówiliśmy o bezpieczeństwie, ciągle będziemy prowadzić działania profilaktyczne, ponieważ profilaktyka bezpieczeństwa, tak jak mówiłam, jest bardzo ważna. Rutyna nas gubi, dlatego bardzo ważne takie uwagi chcieliśmy zaapelować do Państwa, że w momencie, kiedy zaczyna się już nasz obowiązek, wracamy do pracy po urlopach, dzieci do szkoły, zwracajmy uwagę na nasze domy, na nasze mieszkania, czy wszystkie okna, drzwi są pozamykane. Uczulajmy nasze dzieci, aby nie informowały osób postronnych, o której godzinie domownicy wracają z pracy, przebywają w domu, gdzie znajdują się wartościowe przedmioty, jakie to są przedmioty. Najmłodszych uczulajmy też, jeżeli chodzi o kontakt z osobą nieznajomą, aby nie nawiązywały kontaktu, jeżeli ktoś chce z nimi porozmawiać, odprowadzić do domu. Informujmy, że w takim przypadku należy informować opiekunkę w szkole, panią wychowawczynią, kogoś, kto się z nimi zajmuje, dziećmi na placu zabaw, ponieważ to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o młodzież, aby też korzystanie z mediów społecznościowych przebiegało w sposób taki racjonalny przez nich, czyli ten kontakt z osobą zapoznaną za pośrednictwem mediów społecznościowych był też uczulony, żeby były ostrożne, żeby nie wchodziły na strony, które mogą być dla nich podejrzane, nie klikały w linki, które też nie wyglądają do końca na prawdziwe. I to są takie uwagi, ale też bardzo ważnym jest to, że w momencie, gdyby nasze dziecko zostało dotknięte przemocą czy hejtem, nie zostawało same, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, uczulajmy ich. Mogą być nastąpić różne sytuacje, więc to jest też bardzo ważne, że w momencie, gdyby nastała taka sytuacja, niech to dziecko nie zostaje samo, niech prosi o pomoc. I nie świadczy to o tym, że jest bezradne, że jest słabe, nie. Wręcz daje sygnał do tego, że nie pozwala sobą w ten sposób, nie pozwala na takie traktowanie. I tylko świadczy o tym, że jest silne i umie powiedzieć nie.
8: Są nowe boiska, bieżnia lekkoatletyczna oraz korty. W wielu miejscach remontowano sale lekcyjne. Okres wakacji to czas remontów i rozbudowy w wielu radomskich szkołach. Co zostało zrobione? O tym wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
12: Okres wakacyjny był bardzo pracowity dla większości szkół i przedszkoli. Tych inwestycji w infrastrukturę szkolną było realizowanych bardzo wiele. Skończyły się również te największe. Te największe zakończyły się w PSP numer 14, czyli wybudowany został największy w mieście Orlik wraz z bieżnią. Do tego został przebudowany, gruntownie przebudowany segment dydaktyczny po byłej szkole MPK, w pełni dostosowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z uwagi na to, że PSP 14 to szkoła integracyjna, w każdej klasie tacy uczniowie są, ale również w okresie wakacyjnym wyremontowaliśmy wszystkie orliki w mieście, te orliki, które mają nawierzchnię trawiastą, wraz z oświetleniem. Te orliki dzisiaj tak naprawdę są nową jakością i są gotowe na to, żeby uczniowie mogli z nich skorzystać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostało ukończone boisko i korty tenisowe przy PSP 6, boisko przy 6 liceum ogólnokształcącym, filia PSP 15 przy ulicy Kieszkowskiej, kameralna szkoła, kameralna filia, bardzo mocno skoncentrowana na potrzeby społeczności lokalnej, i tam również wybudowaliśmy nowe boisko, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała społeczność tej szkoły. Oczywiście bieżące remonty związane z odnowieniem instalacji elektrycznej, malowanie ścian, taka renowacja, odświeżenie zewnętrznego wyglądu szkół i przedszkoli. To wszystko działo się w okresie wakacyjnym. Wszystkie te remonty, które zostały zaplanowane, zostały zakończone, także nowa jakość, świeże pomieszczenie, wyremontowana, odnowiona i nowa infrastruktura sportowa. To wszystko czeka na uczniów, na młodzież.
13: Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które miały powstać w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika dla Dominika Hołuja, czy ta inwestycja się udała, czy szkoła tak naprawdę zdążyła na czas?
12: Ta inwestycja, która była realizowana w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Kopernika, ma dla nas absolutnie szczególne znaczenie, bo wiąże się z uczniem Dominikiem Hołujem, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi na początku roku. Podjął decyzję, że wraca do szkoły i nasz imperatyw był taki, żeby ten powrót do szkoły mu umożliwić. To znaczy zależało nam na tym, żeby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, które umożliwiałyby uczniowi z niepełnosprawnością naukę i przebywanie w szkole. W ciągu okresu wakacyjnego wszystkie procedury administracyjne związane z pozwoleniami, jak i również sam proces inwestycyjny został zakończony. Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne, szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominika.
7: SK Radom.
8: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
14: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam, są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet w kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
15: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
16: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
15: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
16: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
15: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
16: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
15: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
16: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
17: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
16: I tak jak słyszymy,
17: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
16: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
17: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
15: Tutaj jeszcze mamy te elektrody
13: też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić, tak? To
16: tak.
13: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
16: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
8: Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność 25 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
18: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej, tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii. I zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu i takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, no nie wiem, no, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływają do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej, chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
3: SK Radom.
8: Spadek energii, złe samopoczucie, zbyt dużo stresu. Aby zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, można przytulić się do drzewa i wyciszyć się. Do tego zachęcają niektórzy psychologowie, terapeuci i leśnicy. Kontakt z przyrodą, także przytulenie do drzew, ma wiele korzyści, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
0: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody. Tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy, dom, praca. takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda, to tu zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc, no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie, te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało. I każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste, to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie potrzebującej rodziny, poznanie jej sytuacji i połączenie rodziny z darczyńcą. A jak można zostać wolontariuszem? O tym Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.
19: Wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek. Niestety dolny jest nieograniczony, niestety nie przez nas, ale jest, więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, zgłaszam się, złoży tam swoje zgłoszenie, potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść wdrożenie, szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków, my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
8: A kto może nim zostać? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom Południe.
20: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy, to jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostaje, ale wiadomo, no my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że Szlachetna Paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
8: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. Ktoś do nas dzwoni, mówi, że jest członkiem naszej rodziny lub funkcjonariuszem i prosi o pieniądze, które są pilnie potrzebne.

0: Jest to rozmowa, która przy wykorzystaniu manipulacji wprowadza osobę w błąd. Nieprawdopodobnym wydaje się fakt przekazywania zgromadzonych pieniędzy nieznajomym. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ przestępcy wzbudzają niepokój, nie dają się rozłączyć, skrupulatnie się do tego przygotowują, wskazują na upływ czasu i konieczną potrzebę przekazania pieniędzy na wskazany cel. Możemy również myśleć, że to jest tak naprawdę proszenie o łapówkę. Na przykład, gdy przestępca podaje się za jakiegoś funkcjonariusza bądź adwokata, który potrzebuje pieniędzy, bo na przykład córka potrąciła kobietę w ciąży na przejściu dla pieszych i grozi jej areszt, jakaś kara. Aby uniknąć tych konsekwencji, starsza osoba jest doprowadzana do tego, że ujawnia posiadaną ilość gotówki, oszczędności w swoim domu i jest prowadzona, aż przestępca osiągnie swój cel, czyli namówi starszą osobę do spakowania pieniędzy i oddania czasami w progu swojego domu, czasami przed blokiem tychże pieniędzy. Chwilę po zdarzeniu dopiero zaczyna starsza osoba myśleć. Jest to już wtedy zazwyczaj za późno. Co powinniśmy zrobić, gdy dzwoni do nas osoba z prośbą o pieniądze? Podkreślam i przypominam wszystkim słuchaczom i apeluję, by przekazali najstarszym członkom swoich rodziny. Gdy ktokolwiek dzwoni z prośbą o pieniądze, o pomoc finansową, należy się rozłączyć. Należy się rozłączyć i po drugie zweryfikować tą osobę, czy naprawdę prośba była prawdziwa. Jeżeli w rozmowie ktokolwiek przedstawił się za funkcjonariusza policji, mogą Państwo zadzwonić na numer alarmowy bądź numer telefonu do najbliższego komisariatu komendy policji. Następną taką formą podnoszenia świadomości społecznej na temat tego, że zagrożenie metodą na wnuczka i na policjanta nadal istnieje, jest mówienie o tym zjawisku w swoich społecznościach lokalnych, w miejscu pracy, na co dzień, we wspólnotach, do których należymy.
1: Czy na przykład jakieś grupy mieszkańców są jakieś takie szczególnie narażone właśnie na tego typu oszustwa?
0: Tak, rozpoznajemy, że na terenach miasta, na terenach miejskich tych oszustw odnotowujemy więcej. Być może jest to związane z tym, że w mieście jest większa anonimowość i osoby są bardziej ufne. Taką grupą zagrożoną są to szczególnie osoby, które mieszkają samotnie. Tak więc każda starsza osoba, która mieszka samotnie i nie ma na co dzień takiego bieżącego kontaktu ze swoimi członkami rodziny, może też nie mieć okazji, żeby na bieżąco zweryfikować, żeby zapytać. Nie będzie miała kogoś obok, jak dostanie taki niebezpieczny telefon. Warto podkreślić, że nie tylko osoby starsze mogą uwierzyć w stosowaną manipulację. Dotyczy to tak naprawdę każdego z nas.
2: SK Radom.
3: Znane i lubiane cykle, a także masa nowości. W radomskiej kuźni artystycznej startuje nowy sezon. Będą spotkania, warsztaty, ale nie tylko. Zachęca Alicja Gryz-Wasil z radomskiego amfiteatru.
4: W tym sezonie będziemy kontynuować te wszystkie zajęcia ceramiczne związane z szydełkiem czy z makramą, bo okazuje się, że na nie jest spore zainteresowanie, ale też inne rękodzielnicze rzeczy chcielibyśmy wprowadzić. Zobaczymy, jaki będzie odzew, ale tak nam się wydaje, mamy takie jakieś przeczucia, że te wszystkie manualne rzeczy związane z rękodziełem wracają do łask i jest coraz większe zainteresowanie, więc na pewno w tym kierunku będziemy szli. Mamy też nowości w pracowni nowych mediów. Będziemy tutaj łączyć takie właśnie manualne prace z drukiem 3D, więc jeśli kogoś to interesuje, to bardzo serdecznie zapraszamy na takie zajęcia. 3D Art to się nazywa, ale to będzie bardziej trochę więcej o fizyce i o konstrukcji, o trochę architekturze. No naprawdę ciekawie zapowiadają się te zajęcia. No i oczywiście niezmiennie to, co się sprawdza super, no to teatr, taniec, ruch, wszelkiego rodzaju zajęcia z tym związane. Także od tego nie stronimy, ale też będzie trochę nowości, jeśli chodzi o takie działania, powiedziałabym, wydarzeniowe. No na pewno tak, od października zaprosimy wszystkich.

0: Słuchaczy i naszych bywalców na Wkręcie w teatr, ale będzie też taki nowy cykl Wkręcie w kolaż i będziemy różne techniki kolażu poznawać i też robić różne kolaże tematyczne. No i wracamy do takiego pomysłu, który już od dawna nam przyświeca, żeby zagospodarować tą najmłodszą grupę wiekową i zaprosimy na koncerty gordonowskie. Będą to wsłuchiwanki z Magdą Wykrotą i wspaniałą jej koleżanką. Będziemy poznawać właśnie tajniki muzyki i sobie śpiewać, mruczeć i różne inne rzeczy w cyklu niedzielnym od października. Także zapowiada się ciekawie. Mamy też w zanadrzu projekt, który został dofinansowany z budżetu państwa, z Ministerstwa Edukacji. To jest projekt, który dotyczy pracowni i dedykowany jest dla grup zorganizowanych. Będziemy zwiedzać pracownię grywalizacyjnie. Projekt nazywa się Pracownia Nowych Mediów Grywalizacja 2.0, a sama gra, którą przygotowujemy, to będzie misja Kod Kultury. No i mam nadzieję, że tutaj też znajdziemy odbiorców i wiele osób, które jeszcze nie wiedzą, że mamy jako amfiteatr w swoich zasobach takie miejsce jak Pracownia Nowych Mediów, to się dowiedzą i że przyciągniemy też nowych odbiorców do różnych innych działań właśnie w tej przestrzeni. Mamy takie prawo kontynuacji, w większości takich placówek rzeczywiście tak jest, no, że uczestnicy mogą kontynuować zajęcia. I no, okazuje się, że niewiele miejsc na przykład zostaje na zajęcia, które cieszą się największą popularnością, jak na przykład ceramika czy zajęcia indywidualne, no bo wiadomo, że tutaj mamy dużo ograniczeń. No i w tym na przykład sezonie nie będziemy mogli w ogóle sobie pozwolić na nabór osób na naukę gry na gitarze czy też na pianino, no bo widocznie nasi instruktorzy są tak dobrzy, że no nie ma miejsc zwyczajnie akurat na tego typu zajęcia, za to będą na pewno przesłuchania do studia wokalnego, przesłuchania, raczej takie badanie predyspozycji 7 września o godzinie 16 planujemy do pani Iwonki Skwarek i do pani Marii Bazlikut, bo tu z kolei też są zajęcia indywidualne, ale taka jest z kolei rzecz, że dzieciaki nam uciekają, w sensie wyrastają, wyjeżdżają na studia i jakieś pojedyncze miejsca akurat w tych studiach wokalnych mamy. No i generalnie zapisy na zajęcia ruszają 5 września u nas od godziny 9. To wszystko, co mamy w ofercie teraz na stronie www.amfiteatr.radom.pl, gdzie miała taką zakładkę Zapisz się. No i zachęcamy do tego, żeby już teraz zapoznać się z tym, co mamy w ofercie, a od 7, od 5 polować na te miejsca, bo my 5, 6 będziemy na Święcie Chleba z obecni, będziemy warsztatować. No a już od 7 do 11 zapraszamy stacjonarnie na Daszyńskiego 5, gdzie według harmonogramu będą dyżurować nasi instruktorzy i będziemy też pomagać, jeśli, bo u nas nabór jest elektroniczny, więc czasem niektórzy mają z tym problem, więc tutaj wychodzimy naprzeciw, pomożemy. Chociaż wydaje mi się, że to jest proste, intuicyjne, ale różnie to bywa. I no i też chciałam wspomnieć, że też, no bo mamy tak szeroką tą ofertę, właściwie teraz mogę już powiedzieć, że od zera wzwyż. Też dla tych starszych osób, dla seniorów, dla osób dojrzałych też mamy zajęcia Ruch to Zdrowie, na które bardzo serdecznie zapraszamy i mamy też, będziemy mieć różne zajęcia takie artystyczne, więc jeśli ktoś ma przestrzeń na to, żeby teraz w dojrzałym wieku wrócić do swoich pasji i zainteresowań z dzieciństwa lub z młodości, to zachęcamy, żeby też zajrzeć na stronę albo zadzwonić do nas do biura, bo mamy na przykład zajęcia w tym sezonie akwarele czy gwasz. No, będziemy się też twórczo rozwijać. Wiadomo, że mamy jakieś tam przedziały wiekowe wskazane w różnych zajęciach, no to one wynikają po prostu też z predyspozycji takich zdolności koncentracji czy manualnych zdolności dzieci czy młodzieży w różnym wieku, więc też długości zajęć są różne. U nas to wszystko do jednego koszyczka trzeba włożyć, ale do zajęcia różnią się między sobą w różnych kwestiach i staramy się to robić z głową, żeby no, wszystkie strony, zarówno instruktorzy, nasi prowadzący zajęcia, ale też z drugiej strony nasi odbiorcy byli zadowoleni i żeby no, ten komfort pracy dla obu stron był jak najwyższy. W tym roku w ofercie mamy znowu prawie 50 różnych rodzajów zajęć, także jest tego sporo. Mamy około 300 kontynuacji, więc tak myślę, że w puli do rozdania jest gdzieś około 600 miejsc. Także nie jest to mało, tylko w zależności od tego, co kogo interesuje. Ruszają zapisy od godziny 9, a tydzień otwarty już od 7. Czekam na Państwa na Daszyńskiego, no i może spotkamy się też na Święcie Chleba. Kto wie, kto wie.
1: Radom News. Kinga Furch, zapraszam. Po raz drugi radomianin Karol Adamski stanął na najwyższym szczycie Ameryki Północnej. McKinley, zwanym też Denali, tym razem wspinał się z Marią Ocioszyńską. Góra nie należy do największych na świecie, ma tylko 6000 metrów. Jednak jak zwraca uwagę Adamski, tu trudnością jest pogoda panująca na Alasce.
2: Byłeś też w Ameryce Północnej i teraz będzie pytanie zagadka. Wchodziłeś na Denali czy już McKinley? Bo ja się już zgubiłem, szczerze powiedziawszy.
3: Na Denali byłem 3 lata temu z Andrzejem Mertą, którego serdecznie pozdrawiam z Radomia.
2: Pozdrawiamy Andrzeja.
3: I tutaj już zdobyłem drugą górę. Tą samą, aczkolwiek o innej nazwie, bo pan prezydent Trump zmienił ją, przywrócił ją do wcześniejszej nazwy, aczkolwiek Denali jest pierwszą nazwą. Ale w międzyczasie na cześć jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych nazywa się McKinley z powrotem.
2: Czyli teraz jest McKinley.
3: Tak.
2: I jak było na McKinley?
3: Na McKinley było inaczej na pewno niż wtedy, co byliśmy z Andrzejem. Nie było tak minusowych temperatur, jeśli chodzi o atak szczytowy. Było minus 35-37.
2: No a to ciepło.
3: To w miarę ciepło, bo wtedy było minus 52, także trzeba było mrugać szybciej, żeby nam oczka nie zamarzły. Ale muszę powiedzieć Państwu, że to, co przeżyliśmy przez pierwszy tydzień, bo akurat pierwszy tydzień byliśmy tylko we dwójkę z Marią, to było straszne, bo padało, nie było żadnej widoczności. Padało na tyle, że ciągnięte sanie za sobą były całe w tym świeżym puchu zasypane. To, że torowałem, to później się to wszystko zapadało i Maria przynajmniej widziała coś przed sobą, czyli widziała moje sanie, troszkę liny i mnie samego, bo ja przed sobą, szukając drogi, nie widziałem absolutnie nic. To była kompletna biel. Mhm. Niesamowite uczucie, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy idziemy pod górę, czy idziemy w dół, czy mamy jakieś szczeliny, czy cokolwiek. Katastrofa. Aczkolwiek trzeba było się poruszać, żeby po prostu zdążyć w tym czasie zaplanowanym. Troszkę go przedłużyliśmy, bo mieliśmy racji żywnościowych na 18 dni. Nasz plan zakładał również te 18 dni, a 22 dni nam zeszło, więc mieliśmy internet satelitarny dzięki radomskiej takiej firmie. Nie będę zdradzał, ale jak słyszy, to na pewno wiem. Bardzo dziękujemy za to i tym internetem zarabialiśmy na życie. Dosłownie, bo ktoś przychodził, my odpalaliśmy internet satelitarny, żeby ktoś mógł sobie do domu zadzwonić i przynosił za to jedzonko.
2: Czyli
3: także
2: to jest,
3: takie zarabianie na życie.
2: Trzeba mieć dobre pomysły, ale ja rozumiem, że przez ten czas, co głównie się czeka na poprawę pogody, siedzi się po prostu godzinami, dniami w namiocie?
3: No nie ma wyjścia. Trzeba po prostu wyjść, przenieść depozyty. Przypominam, że lądujemy z masą 56 kg plus sanie na lodowcu, więc to trzeba powynosić, poroznosić po wszystkich przyszłych depozytach, po wszystkich obozach. Nie nudziliśmy się z Marią. Jak się nudziliśmy, to oglądaliśmy sobie jakieś wcześniej ściągnięte seriale. Nie w nocy, bo w godzinach nocnych, tak bym to nazwał, bo tam nie ma nocy. Jest dzień polarny przez 24 godziny, jest jasno. Ładowaliśmy baterie solarne, również dzięki polskiej jednej z firm byliśmy zaopatrzeni w takie baterie, więc byliśmy cały czas
2: w ruchu.
3: Może jak Państwo widzieli, gdzieś nawet na żywo nadawaliśmy z końca świata.
2: Udało się zrobić McKinley'a.
3: Tak jest. McKinley 3 czerwca, z tego co pamiętam, stanęliśmy na szczycie Też niesamowite przeżycie, bo z Andrzejem nie widzieliśmy nic na szczycie. Tak naprawdę było biało, znaleźliśmy tylko tą pineskę, tak, bo tam jest takie oznaczenie, taka pineska z koordynatami geograficznymi na szczycie. Tym razem nie udało się tej pineski, bo było tyle śniegu, że była przykryta. Aczkolwiek no, było kilka grup, więc wiedzieliśmy, że jesteśmy na szczycie i po GPS-ie i tak naprawdę dookoła nic nie było wyższego, więc stanęliśmy na tym szczycie, bezpiecznie zeszliśmy. Również niestety po drodze widzieliśmy mnóstwo ciał, czego nie widzieliśmy na przykład 3 lata temu. Ja takie rzeczy pamiętam chyba tylko z Everestu, żebyśmy przechodzili koło takiej dużej ilości ofiar. No i takie przeczucie. Pamiętam, że mieliśmy atakować dzień wcześniej, ale powiedziałem sobie, a co nam ten jeden dzień da? Posiedźmy, zregenerujmy się i niech Państwo uwierzą, że to nam uratowało życie najprawdopodobniej. Aczkolwiek my mieliśmy bardzo dobry sprzęt, jeśli chodzi o ubrania puchowe i o buty, bo zespół koreański, który wyszedł, zaufał tej pogodzie. Helikopterem był cały sprowadzony z ciężkimi odmrożeniami. Także no ci panowie w większości, to była męska ekipa, no niestety za szybko nie wrócą chyba w góry wysokie.
2: Jak to wszystko ma znaczenie? Ktoś by powiedział, że to jest tylko ubranie i to jest tylko drobiazg, ale to tak nie wygląda.
3: No, ta góra nie wybacza. Od początku, odkąd lądujemy, tak naprawdę musimy być, jesteśmy skazani na samych siebie. Oczywiście są służby, ale jeśli zgłosimy się do tych służb, nawet z powodu boli mnie głowa, czy macie jakiś proszek, bo mi się skończyły? Panie Karolu, nie jest pan samowystarczalny. Jutro wzywamy helikopter, zakończa pan przygodę.
1: Powstała w XIV wieku, jednak filozofia Austriaków została rozebrana na początku XVIII wieku. Na skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Wałowej i Krakowskiej znajdowała się Brama Krakowska. Jaką pełniła funkcję i co znajduje się teraz w tym miejscu, o tym opowiada Paweł Puton, radomski regionalista.
4: Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy Obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i bramy krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę bramy krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej, w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Jurzecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę. Ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego, i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać, tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
1: Jeszcze tak właśnie wtrącając, a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
4: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą, co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był, zresztą, tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę. I ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku.
5: News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
6: SK Music News.
5: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy. Słuchaj,
0: uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch matich to już dużo matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię, jeszcze się tego nie nauczyłem. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Znowu się nie udało, w sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: że... A słucha ewidentnie. Jest okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół przeszkody.
0: Tak, w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Właśnie, jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, to ja raczej w rowerach czasowych i szybkich bardzo rowerach.
0: Właśnie miałem
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie. Ale
1: bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że... No
0: nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu... które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe, ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największy fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy, jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia w takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety... To nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie.
0: Z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
3: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
3: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
3: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa! Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko kwa-

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

pójdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin, okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na ta.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: lepszego.
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: Za uwagę. News. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.

0: idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
0: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na Światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka,

0: która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
1: Mój pierwszy raz z Sanach.
0: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlet, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom, po prostu wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony.
2: News.
1: Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
1: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
1: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
1: Mundial za nami. Ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
1: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20, FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
1: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju.
3: Tak jest.
1: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
1: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn. Jejejo.
1: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
1: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
1: Też. A
3: jest.
1: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: nie, tylko gram na nerwach.
1: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
1: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
1: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
2: Mój Pierwszy Raz.
1: Mój Pierwszy Raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
1: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach. Wow.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Frediego Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.
3: Mama

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach. Wiem, że...

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś. Ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona. I rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz pójść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój pierwszy raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś, czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem. Też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
3: zaufał
4: mi się,
3: ci, tak, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14.45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Tendel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
17: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cichosza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK. To są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć? Albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radio SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? A mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
5: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
6: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
7: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Odpocząć w sercu nieskazitelnej natury? Urokliwe noclegi Maja w Bułbrce, nieopodal Zapory w Solinie. Maja, Kacper, Julia, Daria i Rozalia. 5 komfortowych apartamentów, każdy z aneksem kuchennym, łazienką i pięknym widokiem na Bieszczady. A wokół? Ogród, plac zabaw, grill i altana. Noclegi Maja. Złap klimat Bieszczad i zwolnij. Rezerwuj na booking.com lub dzwoń 503 117 259.
8: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
9: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
10: Pizzeria domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom, 11 listopada 61b.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
13: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swae Lee w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromniaste zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

for another. Reklama. A teraz w RTV Eura GD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.

0: żeby się
1: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co, a ja...
11: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dyniowa farma Sołtysa zaprasza.
13: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
16: I po reklamie. Radom na czasie.
17: Kinga Furch, cześć. Dla jednych to okazja do wspomnień, dla innych odkrywania historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji można zobaczyć broń, maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu, mówi Mariusz Król z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego.
18: Ekspozycja została podzielona na dwie części. Część to sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga część to produkcji, na której możemy poznać i unikatowe eksponaty samej produkcji i pewien przegląd produkcji uzbrojenia.
17: Wystawę w Malczewskim można oglądać do końca października.
19: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
20: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
21: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
20: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to... I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizor. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK. 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie, sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
15: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: Deska Radom.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci, ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych, i wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 000 zł. Graj w aplikacji Hebe.

0: szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź Farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dyniowa Farma Sołtysa zaprasza.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
10: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
9: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
11: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Dżimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
12: Bliska, rzućcie te bilety!
11: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z Was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na eskowym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofoni, KPZ i te sprawy. Ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo. Będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się cieszy.
0: Nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Faktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiorka, cukru, brak.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bon w Radiu SK to są hity na czasie. A teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery. I teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. To Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam tak. Taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie Lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
16: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: SK.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, H w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia, więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno.

0: Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983. Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
1: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
2: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Odpocząć w sercu nieskazitelnej natury? Urokliwe noclegi Maja w Bułbrce, nieopodal Zapory w Solinie. Maja, Kacper, Julia, Daria i Rozalia. 5 komfortowych apartamentów, każdy z aneksem kuchennym, łazienką i pięknym widokiem na Bieszczady. A wokół? Ogród, plac zabaw, grill i altana. Noclegi Maja. Złap klimat Bieszczad i zwolnij. Rezerwuj na booking.com lub dzwoń 503 117 259.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Radom na czasie.
11: Kinga Furch, cześć Wam. W kolejnej godzinie będzie można poznać historię Radomia. Po wakacyjnej przerwie do Resursy Obywatelskiej wracają retro spotkania. Tym razem tematem przewodnim będą najwyższe budynki miasta. O szczegółach Paweł Puton z Resursy.
12: Zaczynamy małym jubileuszem. 80. edycja tych popularnych spotkań sprawiła, że przygotowaliśmy dla naszych gości coś specjalnego i porozmawiamy o najwyższych budynkach i budowlach Grodu nad Mleczną. Dowiemy się, który budynek naszego miasta dzierży palmę pierwszeństwa w tym względzie.
11: Spotkanie we wtorek 8 września w Resursie, start o 18:00, szczegóły na stronie placówki.
13: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13:00. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami, pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
14: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
15: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
13: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
9: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę. Jak to można świętować? Może takim zdaniem: kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności. No i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca Upalne Lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macnone w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem, we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejne hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź Farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dyniowa Farma Sołtysa zaprasza.
12: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
13: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
14: No co wy, spawane z profili będą git.
15: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
13: Siadek.
15: No co?
16: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
19: I po reklamie.
20: Esko.

0: Cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszy na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
12: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza.

0: Twój głos ma znaczenie.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie, jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
7: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
6: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
8: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąco nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem? Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lini Wood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej.
4: Więcej.
3: Jeszcze więcej.
4: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20.
4: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
4: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź Farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dyniowa Farma Sołtysa zaprasza.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
18: I po reklamie.

0: Alex Moreno w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Eska. Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Power Food.

0: Festiwal. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
1: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
2: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
11: I po reklamie.
12: Radom na czasie.
13: Kinga Furch, cześć. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvillu. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
14: Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
13: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku.
15: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
16: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
15: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego, będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
17: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Temple City, Jennifer Lopez, Matifu, czyło to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w SC. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w SC.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd. Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: To punkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dniowa Farma Sołtysa zaprasza.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
18: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
21: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
22: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
23: Play. I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą dwudziestką numerem 1.

Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić SK. A tam SK Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w SK. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Duży jazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Co za hit? Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us, to tytuł tego hitu. A nagrali go Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Radio SK. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
12: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Pizzeria domowa zaprasza na coś.

0: Netto. Pizzę na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820. www.pizzeriadomowa.pl. Radom, 11 listopada 61b.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.
6: Ask.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SK.pl możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. I przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki.

0: jedną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co byście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
19: I po reklamie.
20: Radom na czasie.
21: Kinga Furch, cześć. Dla jednych to okazja do wspomnień, dla innych odkrywanie historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji można zobaczyć broń, maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu, mówi Mariusz Król z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego.
22: Ekspozycja została podzielona na dwie części. Część to sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga część to produkcji, na której możemy poznać i unikatowe eksponaty samej produkcji i pewien przegląd produkcji uzbrojenia.
21: Wystawę w Malczewskim można oglądać do końca października.
23: Muzyką się żyje.
24: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsek, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
25: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
24: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Sonder będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową.

Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Summer najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dumont, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! Chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to Yeah w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka.
0: Oho.
1: Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Skowa koszulka i magazyn z Kastory leci do ciebie.
2: Reklama.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Smakujmy życie! Świętujmy chwile spędzone z rodziną gustownie i ze smakiem. Rodzinne niedzielne brunche w restauracji Meritum Hilton Garden in Radom. W każdą niedzielę od 13 do 17 bufet z obiadami, napoje, desery i gofry bez limitu. A dla dzieci multum atrakcji. Na niedzielne brunche z rodziną zaprasza restauracja Meritum w Hilton Garden in Radom. Rukfosza i Kilińskiego.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź Farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dniowa Farma Sołtysa zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
14: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy. To jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej! Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy od 20.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon wyruszył.

0: Uzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
10: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
11: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
10: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
11: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
9: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
11: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
10: oczywiście
11: robić.
10: Nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
11: tak,
10: by ich
11: tak,
10: było jak najmniej.
9: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie The Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jeden, jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siwa z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się go! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Ską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sońta i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też, między 14 a 17. Wpadajcie na Instagram Eski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Radio SK. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: I po reklamie.

Ring my bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to HLSC. No i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę.

0: SK.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światło wood od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie. Radom na czasie.
8: Kinga Furch, kłaniam się nisko. Ponownie rolkarze opanują Radom. Fundacja Zarolkujemy organizuje 25 września kolejny Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Suchecki z Zarolkujemy Radom.
9: W naszym mieście jest to impreza, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo początkujących rolkarzy uważa, że przejechanie dystansu na 100 km to jest dużo, ale uwierzcie mi, w atmosferze ludzi, którzy mają na to zajawkę, to jest naprawdę chwila, moment. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa.
8: Night Skating odbędzie się 25 września.
10: Muzyka się żyje.
11: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farnan czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach

0: Jak zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Mary Lardowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże. Sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne, takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim? Gdzie? Co? I jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod te wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry. Dajcie znać. 664-402-302. Tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem. Przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
13: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź Farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dniowa Farma Sołtysa zaprasza.
14: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Esko.

0: Rudimentary, Kali, Telemo w sobotnim imprezie w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? No w końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeskowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba.

0: Reklama.
1: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
2: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
8: Jagodzianka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Pizzeria domowa zaprasza na coś na

0: Kiełbasy na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom, 11 listopada 61b.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
4: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
5: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
6: Warto było.
5: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
3: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujalina z hitem z tygodnia lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Esce.

Bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. W eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bod. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Miku gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. Teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Openerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam my, za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, bo nawet Aga napisała tak w SMS-ie: myślę, że nagroda z SK to się należy mojej suni, bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo SK w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to odciwała długo włosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana Chihuahua, ukochana Sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe, co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu. A wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
14: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. Kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dżimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dżimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność?
2: Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz nam pędzi, a muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina, to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być. SK.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz. I pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych. Oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Radom na czasie.
12: Kinga Furch, cześć Wam w kolejnej godzinie. Będzie można poznać historię Radomia. Po wakacyjnej przerwie do Resursy Obywatelskiej wracają retro spotkania. Tym razem tematem przewodnim będą najwyższe budynki miasta. O szczegółach Paweł Puton z Resursy.
13: Zaczynamy małym jubileuszem. 80. edycja tych popularnych spotkań sprawiła, że przygotowaliśmy dla naszych gości coś specjalnego i porozmawiamy o najwyższych budynkach i budowlach Grodu nad Mleczną. Dowiemy się, który budynek naszego miasta dzierży palmę pierwszeństwa w tym względzie.
12: Spotkanie we wtorek 8 września w Resursie, start o 18:00, szczegóły na stronie placówki.
14: Muzyką się żyje.
15: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem Wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
16: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
15: Mm-hmm.
16: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.

0: więc out na pewno.
1: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obydwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie, bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatni i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka. Skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
3: Szukasz idealnego miejsca na rodzinny jesienny wypad? Odwiedź Farmę Sołtysa w Wąchocku. To właśnie tu poczujesz niepowtarzalny jesienno-wiejski klimat. Przygotowaliśmy tysiące dyń i fotopunkty z jesiennymi aranżacjami. Odkryj labirynt, park linowy, tor tubingowy oraz strefę zabaw sensorycznych. Na Farmie Sołtysa spotkacie również mini zoo z uroczymi zwierzętami. Szczegóły na naszym Facebooku. Farma Sołtysa w jesiennej aranżacji już od niedzieli 6 września od godziny 13. Dyniowa Farma Sołtysa zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama. Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
5: I po reklamie.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3. W półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

0: Radom na czasie.
1: Kinga Furch, cześć. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryville. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
2: Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
1: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku.
3: Muzyką się żyje.
4: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanic. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
5: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
4: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Impreska. Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest, 3 po 21. Mamy. No to

0: Sarzy, Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta Sanach to jest co? Dopiero co dała nam numer Kapitan, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Taki SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chapel Rony, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotniej imprezie. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Krościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sońta i Krościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a w piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Daily, Daily Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki, dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się, do usłyszenia.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Escalade Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade.